Zobaczymy, co widzimy. Te planety Chuentok. To jest kaciecia, to jest ój. Dec ocean.